Ze mną pojespiewaše runje Anna-Maria Bretschneiderec a za roku za nas nětko tež naša hudźbna redakcija. Tute titule su za nas přijetowali. Skupina Trojo Zing spiewa Cringe. Vo rapakach dže titulu Michała Cyža. A w zubienem spiewie spiewa Helena Brezan-Hedoszczyna. Wszystkie tute tytule oczekuję was po takim naszym programie, a tu jeszcze tu nie dam dalej z Cringe.

0: běl na šestdźe. Kašće runje hižo wot Matja Cyža Zonili w temowej přelacce je před 5,5 letami nastał jeden z najznačišich spěwow popowej hudźby. John Lennonowy solowy spěw Imagine. Hačo dźensnišeho je spěw hymna za mir a wubuča stajnje zasa diskusije. Szymon Heduštka nas wubšo, da stawiznu spěwa zawiedźe.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Cunje a jednoreklavierne zynki nam nydom charakter spěwa pokazaja. A prynje tekstu linki njemuli so skoro lepje na to hodźeć.
3: Imagine there's no heaven.
2: Předstaj si, zo nimamy niebiesa. Je lochko, gdyż tole wuspytaš. Žana hela pod nami, a nad nami jenoš niebio. Jakoby John Lennon spěł 27. meje 1971 w swoim studiu blisko Londona narawał, kniežeše na svieče zimna wojna, we Vietnamie rozkory eskalirowachu, a po cywym zapadnym svieče dziechu ludzio napuć, a protestowachu. W nadziei, że się tożsamościnie borze nieco zmieni. A runie do tego czasu, co spił dery hodzieše. W nazimie 1970 co spił wozywi, a miesze nydom wulki międzynarodny wuspich. Lenin spiłaše vo radikalnej utopii. Przedstaj si, że je svět bez nabożinu, bez statu a bez materialnego wopsytstwa. Tak ryka w tekstcie. Wojny a problemy na svieče nie byśu byli, jeli byśu so ranicu a dzielenia, kiż susie człowiekoja sami napołożili, przewinęli. Tak znajmniejsza idea spiewa. Tekst a melodia stej jednory. Instrumenty so cunio zasadzuja, a cyłkunemu hucznemu w obdziewaniu tyja. Inspirirowany był John Lennon w osobie od swojej żony, Yoko Ono. Ale też krytykario so swoa imachu. Mnohim ludziom biechu tute bezraniczne idee tedy prostcze przedopretkarskie. Ale znano je runie to, to mu dopomało, zobu spił svieto znaty. Runie we tutym tydzieniu je tomu dokładnie 50 lat, zo je so spił narawał. A jeszcze dzieńca wużywa so spił za protestne hibania, wopomnienskie zariadowania albo jako hymna za mija, a słysza na kóźdy pad k najwuznamniejszym spiłam na świecie.

0: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
1: Soman Hiduszka i nam przedstawił spił Imagine Johna Lennona, tutun bie so przed 5,5 letami narawał. A ja se myślę, że możecie sobie przedstawić, kotry tytuł nitko z czuje.

John Lennon dobie po takim pola nas serbskim rozwosu. Dźensa tema w kreszczędzie semana hiduszki. A wo Johna Lennona pojdamy so nitko zromadnie do byłeje wody, tam szako zanieruja hižo cywu kwilu, mieszczansku biblioteku, haj, a tuto nie zanieruja na poprawne miestnie, ale na dworniszczu byłej wodzie. Kulturne dworniszczo ma szako z toho nastać. W augustrze hižo ma so tuto dworniszczo przepodać, a tam nima potom jenoś nucka być taki centrum za pasażero a za turistu, ale też kajszyżo prajne mieszczanska biblioteka, dziecaca biblioteka, bistro, a samo też wiace zamierowy rum za najszela korysze zaria dołania. Wszystko to ma so tam potekim zaredować, a w augustrze przepodać. W juliu hižo ma biblioteka do dworniszcza przeczanecz, a sa tam wużywać. A tutaj nie budzi jenoś k normalnym wotorynskim czasem wotoryna, nie. Wużywario może jun wot pundzela, hać to soboty stanie wot dziewięćich, hać to wieczora dziewięćich wużywać. Przetoż je mieszczanska rada wopsamknęła tam instalować tak mianowany system Open Library. To jest system z wiatrzorymi kamerami a w istotnym przeprowaniom, tak są może ludzie samostatnie ze swojej bibliotekskiej kartku nimo a se dure tak rec sami wotoryć, a sami knihy wupoščować. Tutun system je miesto 20,000 euro płaciło, ale kaž miestčanska rada zdzieli, by to 5,9% spichowane.

0: lečo. A što je vaš najsvodniši napoj?
1: Haj, przeważnie wodu poprawom. To mi najlepiej tyje, a haj, to dere wokudza.
2: Woda, ty nie czopłoce najlepiej swodzi.
0: Serbski rozwoz przyjewam Rjany Słoneczny Dzień.

0: A apropos čas, je zdobkom na pušestčich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Po Jakubowym puču przez Honiu Wužicu je leca hižo nimale 400 putnikov běžało. To je zdzielino naprašovanie, towarstwo ekumeniski putniski puč, kotrež je za čaru przez Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku zamovite. Loni su doromade přibližnje 900 putnikov zličili. Mnóstwo putnikov je od zauwaženja ekumeniskeho putniskeho puča leče 2003 w obstanje stupavo, ale zajšvých letach pomerne konstantno vostavo. Hospody k přenocovanju su mjezu im Njechonju, Rodzišču a Hornim Vunjovje. Z wiacorymi variantami, kak najlepje hašensku wodu we wotrowie zawieszczyć, nie so čera gmienska rada pančice kuku zabierała. Pozadk je, zo tukwilnym hašenskim hače, na sewarnej kromiesy, dosć wody nie je. Zasadnie su si radzičelo przezjedni, twarić 200 kubiknych metrów wulku cisternu. Za nią pytaja nitko kmane miestno, a chcedža na cioch dybkach wełsy twarskie dno przepytować. Dokież je zastaranie z hašenskej wodu winowatostny na rok gminy, widzi wiesnanosta Markus Kreuz dobre wulady na spichowanie. Za nie dobia hač do oktobra prostwu zapodać, zo moli snanok letu twarić. Budyska Mieszczanska Rada jest na swoim zajszym posiedzeniu na twar nowej sportowej hale z ciomi rajniszczemi dojednała. 12 milionów euro ma obiekt doromady pfaczyć, 110 milionów ze Sakskiego Fonga zapfacza. Miesto by potem swojski podziel we wysokości 2 miliona euro przełzało. Konkretną miestność za sportową halu jeszcze nie ma ja. Przyjusiem su mieszczance radziczelio plany za projekt jednowłosnie faworizowali. Dr. Anja Pohonchowa a dr. Fabian Kaulfürst od Serbskiego Instytuta staje so zajszymaj dniomaj w Praze na międzynarodnej dziewaniczce na temu słoniki i świecze modernych technologii w obczeliwoj. Onaj przedstawi staj międzynarodnym rzecznym portale, a w osobie modul Nowa Leksika. K tomu przedstawi staj zromadny przednożk z titulom Identyfikacja nowych słów a ich zaprzejecze do serbskich leksikografijskich projektów. Dziewanička bu organizowana od Wotriada za słowiański ryczespyt przy Słowiańskim Ustawie Akademii Wiedomości Czeskiej Republiki. W ludowym nakładnictwie domowina je wyszła nowa buki knia pod titulom Dożywiej przyrodu. Kajż nakładnictwo nowinskiej zdzielence informuje, odkryja się dzieci ze swoim buki pisakom typiske zvuki w lesu, na wódce, w horach, przy pobrzechu a samomieszcze. Przełożyła je knihu Reza Szynowa. Knižna premiera převedže so poslednim šulskim tydženju na eksperiment kampusu v Radvorju. A to bych u naše povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hojnimo nekotrych mročelo, kýž u dženca jenojš dekorativne na nebiu dostanjeme dženca vjele svonca od 8 stopňov, kýž žive slibro runje v budušinje pokaza, zalezu temperatúre išče hač na 26 stopňov, júce votranja sú s blakami zlivky, silne zlivky a tiež nevedra možné, potom pak so vedro zase porenší, júce stúpaja temperatúre hač na 24 stopňov.
0: Šitko ok, šitko poriadku na pučach a na drohách vám všem tuž dobrú jezbu. Je li so vám nienže nešto napadne? Nešto, što ešte tam na drohu neslúša, kýba za so stano mobilne vyskač na tvary, potom nás rade zazvonče Budušín 7.4 je naše číslo. Kýba so s nami četujete v našej app MDR Serbia. Môžete nám tiež pojezdče posvať.
1: Serbský rozvoz.
0: A z tobą możecie w app też nam fota strzeleć, kajż też audia narzeczeć, poprom szitko, cyle pozwuczonym waśniu, kajż to też od tamnych aplikacji znajecie.

Jakaž slubjene, tu njetko naše pokivy, dźe sač mjenšinow po napošćesćich. Bženca zaji so budeske nalječo, a to doživiće naprzykład prini serbski rjašk. Skupina Janka Hanka zauđi na mjasowych wikach, a to dženca večo na podživjećich, tu budešinje. W redzie filmowego festiwala Nysas, czy dżęca na serbski filmowy wieczor do budyskiego kamiętnego domu przeproszeni. Pokazaja tam produkcję Die Wendische Schifffahrt, serbsku utopiju Ci, a film Jako jeszcze wodni mużejo bichu. Dżęca wieczor sedmich kamiętnym domie budyszynie. Na wiosny swiedzień możecie się konstytucja do Kulowca dojeć. Jutrze wod po południu dwiemaj zmija tam kikorowy turnier. To jest taki XXL kikor za człowieka, tam możecie soborać. A żonę potem tam też kieluje Kulowcu. Potem się da swacina, a wieczor się potem rije z DJ-em Bastiem. Niedzielu wod do południa dziesaczych potem mużejo kieluje, a potem zmija tam też jeszcze w obiad a zabawu za dzieci, a po południu cioch, kieczbu, potem wulkie meje mietanie. Tak wypada po takim konstytucjonia w Kulucu. Meja mieta so konstytucjonia też w Ralbicach, jutrze po południu cioch na nausy, a po meje mietaniu syda tam wieso też kofi, a tykanc, a też nisztok wieczory tam zmija. Dalsze meje mietanie je potem w Komorowie, tam przeproszuje was modzina Jutze wod po południu na poszturioch, a to budzie tam w klubie Komoruje. Najpierw do seda kofi atykans, a na popieczych w Komoruje potem też mija padnie.

Keith Urban, to wie runje pola na serbskim rozwosu. A jako přichodny titul mamy tu Za miesto Kotřebus, zapisane Monika Klesec spiewa. A apropo Kotřebus, tež tam mějach učera cele wosebitu o marsz mjenujcy Za minu. To je CD-ka, dua, Walburgi Wałdzic a Izabele Kajduńskie wczera su po takim tun omarsz na Minu Witkolc też w Kotřebusu przedstawili. A tu, nie tylko omarsz, za miasto Kotřebus, Moniki Klesec mianujcy.

0: 6 mjeńšinow. Do 6 je a tuž je čas za...
1: Nábožne słowo.
0: Tutaj ma dźensa Jan Čepic z Kulowa.
2: To pak měja zbožo, myslach si. Jako možach krótko do wudrjenja wojny w bliskim wukodzie z Dubaja do mojej lečeć. Ale runje tak, myslach neličomne razy w ryskantnych, wopkadnych sytuacjach. Trochuju, zo wszyscy jižo dożywichmy woskočiwe sytuacje, kotre su derje wyšli. Jako wiery we chrześcijan pak myslu, zo nie je wszystko jeno z Bożo albo przypad, ale skierje Boże wiedzenie albo Boża przedwidziwość. Tajke wokomiki, w kotrych ma z Bożo w niezbożu, zawostaje je husto w uboke zaczucie dżakownostrze. Wszo z Bożo w żywieniu nie je samozrozumliwe. Zawieście możesz myslić, to my jak z Bożo, ale potom też dodać, Bohu dziak. Z tym zjazujesz swoje wolożenie z dżakownością k Bohu. Przeju wam we woskoczywych sytuacjach, żeby Bóg was szkitał, a wy prajić moli, jederje wyszło. Bohu dziak.
0: Nábožne słowo k dnie mieje się dżęca na doku a zamowitosti kuluskie wosady Jan Čepic.

0: krótko do 6 a tuž poladnimy jeszcze raz z wami na wiedrowe wulady.
1: Wiedro.
0: Kajšiže mine nichtňach smieme dženca dosć, svunca jenož moličke mročile nas vočakuje a žive slieprostupa bieudnia na 6 a 20 svun.

0: No a tyž mój smój zbożonaj, zo z nami dżęca rano stałacze. A z tym minutko z dybką na posetnich czas za naszy połysczy.
1: Serbski rozwóz. Połysczy. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Po Jakubowym puczu przez Honiu Wóżicu je lica hiżo niemale 400 putników bieżało. To jest dzieli na napraszowanie, towarstwo, ekumeniski putniski pucz, który się za czaru przez Zaksku, Zaksko-Anhalsku a Durinsku zamówite. Loni są do romady przybliżnie 900 putników zliczyli. Mnóstwo putników je od założenia ekumeniskiego putniskiego pucza lecze 2003 w obstajnie stupało, ale w zajszłych latach pomyne konstantne wostało. Hospody k przenocowaniu są między drugim Kumšicach, Budyszynie a Krosčicach. Z wiacorymi wariantami, jak najlepiej na haszenską wodę we Wotrowie zawieścić, jest oczera gmieńska rada pańczycy kuku zabierała. Pozadk je, za tukwilnym haszenskim hacze na severnej kromiesy dość wody nie je. Zasadnie są se radzicielo przezjedni twarić 200 kubiknych metrów wielku cisternju. Za nią pytaja nieco kmany miestno, a chce dżan na cioch dybkach we wsy twarskie dno przepytować. Dokaż je zastaranie saszenskiej wody winowatostny narok gminy, widzi wiesnanosta Markus Kreutz dobre wulady na spichowanie. Za nie dobia hać do oktobra prostwu zapadać, so muli snano kletu twarić. Budyska mieszczanska rada jest so na swoim zajszym posiedzeniu na twar nowej sportowej hale z ciomi rajniszczemi dojednała. 12 milionów euro ma projekt do omady płacić, z toho so 10 milionów ze Zakskiego fonga zapłacza. Miesto by potom swojski podziel we wysokości 2 miliona euro przełzało. Konkretną miestność za sportu halu jeszcze nie maja, przyjrzym są mieszczanscy radzicielio plany za projekt jednowłosnie faworizowali. Dr. Anja Pohonczowa a dr. Fabian Kaulfürst od Serbskiego Instytuta staje się zajszymaj dniomaj w Praze na międzynarodnej dziewaniczce na temu słoniki świecie modernych technologii obczyliwej. Ona przedstawi staj między drugim ryczny portale, a w osobie modul Nowa Leksika. K tomu przedstawi staj zromadny przednoszk z tytułem Identyfikacja nowych słów a ich zaprzejecze do serbskich leksikografijskich projektów. Dziewaniczka była organizowana od Wotriada za słowiański ryczespyt przy Słowiańskim Ustawie Akademii Wiedomości Czeskiej Republiki. Mieszczanska Rada we Wojorecach nie na swoim zajszym posiedzeniu nadałk za projekcijską kuplu za tamniejszy planetarii przepodała. Nadałk dosta firma z francuskiej, kisze na twartek ich naprawu specjalizowana, a kisze po całym świecie hiżo wiace hacz 400 planetariów wurtuowa. Projekcijska kupla płaci niedzie 9 milionów euro. Wielki dziel so zapłaciło od związka z pomocą sredków za strukturną zmianę. W planetariu na niedzie leżoności OSI chce Niemski Centrum za astrofizyku przychodzi o sobie dziecinu a modzinu za wiadomość a techniku za horicz. A to bych o nasze powieście, gdyż namakacie też na naszej stronie w internecie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nimo niekotrych mroczelu, gdyż są dżęca jenoś dekoratywne po niebu popuczu, dostańmy dżęca wiele słońca, żywe slibro zalieze hać na 26 stopniów. Jutrze są wotrania z blakami silne wiele możne, runie tak, kajż niekotrych nie wiedra, ale potom najpożyszy od przypodnia są w uwiedri, słońce za zaso pokaza, a zworywa powietro hać na maksymalnie 24 stopniów.
0: Žane problemy, žane wušparania na pučach a na druhach našim kuncu, jeli zosče to hinejšieho minenia, potom nás rade zazvonče budušin 7.4 je naše číslo, abo napisajče nám povesť naše app MNR Serbia. Môžete tiež s nami četovač.
1: Serbský rozvoz.

0: Wiele nało są mnie. Serbskie rozwoje spraje dobranie. A nitko zadajmy raz pieczar postalet roczo, to je minuce nastał jeden z najznaczyszych spiewów popowej huczby. John Lennonu solo spiew Imagine. Hacz do dżęsniejszego je spiew hymna za mir, a wobudza stajnie za co dyskusje. Szyman Hinduszczaka nas wupszo do stawizno spiewa zawiedzie.
1: Crescendo. Huczba krótko a słodko.

0: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
1: Szymon Hiduszka je nam przedstawił spiew Imagine Johna Lennona. Tutun by so przed 5,5 letami narawał. A, što nitko z czuje, ja si myslu, to już jest co wiesz.

0: Mendi Doreen, donikowa tobie pala nas serbskim rozwosu, a z tym mienitko z dybką na powosmich.
1: Serbski rozwos. Powiedzcie. W studiu Matej Cysz.
2: Dobry ranie. Po Jakubowym puczu przez Honiu Wóżicu je leca hiżo niemale 400 putników bieżało. To zdzieli na napraszowanie towarstwo ekumeniski putniski pucz, kotre się za czaru przez Zaksku, Zaksko-Anhalsku a Durinsku zamówite. Loni su doromady przybliżnie 900 putników zliczyli. Mnóstwo putników je od założenia ekumenijskiego putniskiego pucza lecze 2000, mobstajnie stupało, ale w zajszłych letach pomnione konstantne wostało. Hospody k przenocowaniu są między drugim w Wosporku, Smorczycach a we Wietyńcu. Budyska Mieszczanska Rada jest na swoim zajszłym posiedzeniu na twór nowej sportowej hale z cymi rajniszczami dojednała. 12 milionów euro ma obiekt do romady płacić, z toho so 10 milionów ze Zakskiego Fonga zapłacza. Miesto by potom swójski podziel we wysokości 2 miliona euro przełzało. Konkretną miestność za sportową halu jeszcze nie maja, przyjrzym su mieszczanscy radziczelio plany za projekt jednowłosnie faworizowali. Z wiacorymi wariantami, jak najlepiej haszenską wodę we Wotrowie zawieścić, jest oczera Gmieńska Rada Pańczycy Kuku zabierała. Pozadk je, że tukwilnym haszenskim hacze na Sewernej Kromiesy dość wody nie je. Zasadnie su se radziczelio przez jedni twarić 200 kubiknych metrów wulku cisternu. Za nią pytaja nitko k manem miestno, a chcedzia na cioch dybkach wełsy twarskie dno przepytować. Dokiż je zastaranie saszenskiej wodu winowatostny nadok gminy, widzi wiesnanosta Markus Kreuz dobre wulady na spychowanie. Za nie dobia hacz do oktobra prostwu zapodać, so muli jest nanok letu twarić. Dr. Anja Pohonczowa a dr. Fabian Kaulfürst od Serbskiego Instytuta staje so zajszły ma dniomaj w Praze na międzynarodnej dziewaniczce na temu słoniki swiecze modernych technologii w obczyliwoj. Ona i przedstawi staj między drugim ryczne portale, a w osobie modul Nowa Leksika. K tomu przedstawi staj zromadny przednoszk z titulom Identyfikacja nowych słów, a ich zaprzyjecze do serbskich leksikografijskich projektów. Dziewoniczka bu organizowana od Wotriada za słowiański ryczespyt przy Słowiańskim Ustawie Akademii Wiedomości Czeskiej Republiki. W ludowym nakładnictwie domowina je wyszła nowa bukiknia pod tytułem Dożywiej przyrodu. Każ nakładnictwo nowinskiej zdzielence informuje, odkryja się dzieci ze swoim bukipisakom typiske zvuki w lesu, na wódce, horach, przy pobrzechu a samomieszcze. Przełożyła je kniju Reza Szynowa. Knižna premiera prevedže so v poslednim šulskim tydženju na Experiment Campusu v Radvorju. A to bych u naše povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońco hižo svieči a nimo nikotrych mročelů, kýž sú dženca jenož dekoratívne po nebiu, po puču dostaneme tež dženca za so viele svonca, hač na 26 stopňu žive slibro dženca zalieze. Juce z uvotrania s blakami silne švijele možne, runie takajš nikotre nevedra, ale potom najpožišo od pripodňa so v uvedri, svonca so za so pokaza a zvoreva povieto hač na maximálne 24 stopňu.
0: Na švapkadne system praje, že je našim koncu šitko v poriadku, jeli so pak mače vynešto za nás, no jen vyskač, abo nekaké hačenie, mylenie, môžete nás tu zazvoniť 05 91 730 400 je naše číslo, kýba za napísače nám bojesť, naši app MDR Serbia môžete šako znamitiš četovač.
1: Serbský rozvoz.

A witajcie k nam, praja konc tydźenja tež tuž do Modostnich. Přetož chcedźa svoju wjes, no haj, trochu rjenšu ščinić, a toto tón konc tydźenja při tak mjenowanej 8 až 40 hodźinskej akcji budyskim w okresu. Iż o 20. razie so tuta akcja przewiedzia, a kaść zarejadowario z dźela, z woprawdźa młodostni hacz do niedźele, wot dżęstniša hacz do niedźele, čestnahamcy projekt, kotryž su sebi sami wuzwolili. Tyž serbscy młodostni a serbske młodźinske kluby so na tutej akcji budyska w okresa wobdźela. Zamiar je, nieżto wobstajnego za tołożność stworić, tak zarejadowario. Tak wobabja busowe zastaniszcza, ponowija sportniszcza, arajkaniszcza, sadzija sztomy, romadża wodpadki, organizuja wustajency, przewiedu wesne swiedzenie, renoviruja młodzieńskie kluby, raja dziwadło, a tak dalej, to by nitko mała dalej naliczyć, a naliczyć. Zalecza maja w Pančicach kukowej na przykład za so planowane swój skaterowy areal ladać a porinčić, tak so może so tam młodostni ze swoimi skateboardami za so prawie ucechnować. Tyż niebyczanska młodzina je za so podla, 10 młodostnych je so za akcję wełsu przyzywiło tak zaradowa z dzieli. Moto niebyczano tun raz, zromadnie z cylni być. Radworska młodzina da sa to runia wobdźeli. Krótki przelat w temie, a što je przy takich 8 a 40 hodzinskich akcjach w zajszłości i że wuskoczyło, namakacze na naszej internetnej stronie a w app MDR Serbia.

0: A tyž wy wiec, nie trzeba cię dale czekać, tu je Mirčin Wink za was.
1: 3, 2, 1. Wie, wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: China chce přichodzie ujicze kumšnych inteligencov sobu nawiedować. To je kraj naleču ze svojim novým 5-letnym planom obzamknył. Jeden mozaikowy kamuśk przy tym je ujicze nastrojów, kotrež mozy z komputerami zjazuja. Šako tajke za analizu mozoweje aktivity kumšne inteligence užívaja. Bez dziwa tuż, zo je kraj Mircu jako prini na świecie zcyła dowolił, zo smieso tajka technologia tež zwonka klinijskich studiów komercjelnie nawikach poskićować. Konkretnym padzie dziewo čip, kotryž mozu u aktivitu miri a do pohibu mechaniske rukajce przełożuje, kotraž poma nimale zlemenym osobam przy przimaniu. Gdyż se tajke a hinajše poješće wokoło ujiča kumšnych inteligencov přečitaš, potom musi myslić, zo je Europa porno Šinje a USA jenojšišće ujičove region sledženju. Tola tomu tak neje. Při mnoho technologijach přichoda kajž kvantových kompjutorach a fuzii za dobyvanje energije je Europa nadal cyle prědku sobu podla. A za dźělčkou fiziku dźežno-europske instituzije le dźesatki sledźenje nawieduja, je so zajšły tydźen wážny rozsud stworił, zo by při tym wostało. Wodźacy gremi sledźenského centruma CERNu švýcarskej je mjenujcy svoju dołodobnu strategiju aktualizował. Tam však maja hižo nitko ze 27 km dojim dźělčkovým pospěšakom LAC najwětšu a najsilnišu tajku mašinu na svieče stejo. Ale tuta docpěła po něčím svoje ranice. Do aktualizowaneje strategie su zamowiči to dla tvar nového pospěšaka zapisali. To ma być 1,9 km dový kulvaty tunel pod Alpami za 16 miliardów euro. Od 2040 let maja so z nim nowe elementarne dźělčki namakać a hižo znate hišče dokładniše přepytować. Doskončny rozsud po financowaniu pospěšaka přinže drehakle 2028. Zopak je so gremi, w kotrymž su šir na CERN obdzielene a za financowanie zamovite kraje zastupene za tvar wupraju je vážne znamio.
1: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
0: Z Mirčinom Wenkom.

0: Wiedro.
1: Słoneczny dzień nas oczekuje, k tomu jenoż małke. Cienkie mroczałki, a dostaniemy dżęca w obchodzie dość, a na dość słońca hać na 26 stopniu. Żywe slebro stupa. Jutrze zmiemy wotranie z blakami silne szwiele, a też niewiedra, ale potom najpozdziszowot przypodniasem so uwedri.

0: To bě skupina Lidowa muzika z Krastu, kotrež su to runje pola nas zaspěvali, a dźensa šako chceme so hišće vinovač w obchodej w Ralbicach. Do tutoho je so Bettina Wenderotowa tuto dny hižo podała, a tam hižo raz, no haj, prajme raz, prawje přečušliwa. Wona dokładnie wie, što nas tam šitko wočakuje, pundželu rano dževěčich, šako nowe w obchod. Pola Frenzlitz, konjechtec, nitko skunčnje prene raz nowe durje w teorii. Budže to taki samoposłużowanski wopkot. Inicjatorka Angelika Frenzlowa może pak tych smerować, kiż so tam jeszcze trochu skeptisce z tej techniku.
1: Mo mamy ju tę lepszynę, że ma nie trzeba żadną podróż płacić, tak prajne tę wopkot nam słysza. Ha, mo zmiemy jedną przedawaku, dopona na 3-4 godziny, kotryś ju na započatku tak a tak budže. Ha, to je také za tě staršu generaciu muslene, kotří se na tom kasuše tak nezvěrja. Po času bude to jinak, ale najprve to tak muslene.
0: Što z mě tam poskytku a jak to ten svůj projekt z svůj funguje, to zorničo tu pola nás programě za po hodine.

0: Krótko do biedl na Andrzejewicz je. Matej ma za nas. Spłycaje.
1: Policja z G.
2: Blisko Groß Hartawa na B6 chce się so 2,5-letny szofer auta rano krótko do 6 na polnym puczyku zauroczyć, a je przy tym do rebie zajął. Policja zwieści sobie mu szpiany, test uniesie 2,4 promile alkohola krwi. To bier potom z jezbu, a też jeździ dwo dybachu w odwlec. W sredu popołudniu je szofer Škody na B106,5 z Dziri krużny łopkat przewidział, a do kupy prasnył, 64-letny są niezrani, ale przy kontroli są ukopa zamieje muż 1,8 promila promilu alkohola intus. To bier to unia z jezbu, a też tute auto dobeše so w odwlec. We Wojorecach był muż wo 100 000 euro zjebany. W unie internecie na lukratywny poskitk inwestowania stoczył, a na to pieniądze na konto do Wielkiej Brytanii przepokazał. Potem pak se nikto więcej pola muża nie przyzewi, a ukopa so szitko jako wża. A w biłej wodzie su paduszy w zajszłych dniach na dwiema miastoma i koporowe kable pokradnęli, co na hodnota rubizny niemale 10 000 euro.

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Twaria zromadnie?
2: Na naszym twarniszczu!
1: O, nitko zapocznie sa nowe twarniszcza! Juchy!
0: No tak wulke one nie mieszała.
3: No, nakładne auto! Nowa gratunia za wesnych dziewaczerjów je też niszto ważne.
0: Hajszak, bagaro. Ja pojedu pod warskie dziele.
3: A ja rac fac wszystko w wóryju. A potem lijemy fundament mieszowa.
1: O, haj! Dodzi was dar, bagaro.
4: Dziederie?
3: O, za mnie przeco. Moja wopać je wulka.
1: Co to je, bakoro?
3: Tu niszto je.
4: Niekajki wulki kamień?
3: Nie, niszto mniejsze. Ale to je hina kaczerak.
0: Nejse hiszcze hotowy, bakoro.
1: Bako je niszto namakał.
0: No to tejś hiszcze. Co tam masz, bagoro?
3: No, ja to tak prawie nie widzę. Wupada, kajś.
1: Kajś nie kajka szkla? Haj, to wupada kajś stara linia na szkla, kajś suje ludki używali.
0: Ludki?
1: Tu suras ludki bydlili. A my nie tylko ich dom odpakujemy.
3: Nie pak. Hać ludki, abo ludzio. Tole jest znamieńcze niekajki drohotny pokwat, niż to ze zajśwosce.
1: Nie możesz jun cywy wuchać, bakoro?
0: Po naszych przedpisach dobimy nydom z dziewą przestać, gdyż na niekajki pokwat stoczimy. Potom przyjdu archeologojo, a to przepytuja. Archeologojo. Oni prześledzą zajśłość, a se szo dokładnie wobladaja.
1: Och, ja bych też tak rady taka archeo niszto była. Potom bych pokłady ludku namakała, a przepytuała, hoż to su one warili, što su one pekli.
0: Štú chce na makanku přizjevič?
3: Ja to převozmu. Ale dže chceme potom dalej dživač, když nic tu?
0: Snad spýtaš na tamnem boku gratunie.
1: Nie, nic. Snano tam ještě nekajký ľudk zemi spí.
3: Ja se tež myslu, za tu lihakli dalej rebame, když bude všetko přepytované. Pojče, to bude vjesna nos tu zajmovač. Uj se ja mislu.

0: 9, wreće 8 hodzin 30, 1 po 9.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Po Jakubowym puczu przez Honiu Wóżicu je lica hiżo niemale 400 putników bieżało. To jest dzieli na napraszowanie towarstwo ekumeniski putniski pucz, które się za czaru przez Zaksku, Zaksko-Anhalsku a Durinsku zamówite. Loni są doromady przybliżnie 900 putników zliczyli. Mnóstwo putników je od założenia ekumeniskiego putniskiego pucza lecze 2003 w obstajnie stupało, ale w zajszłych latach pomnone konstantne wostało. Hospody k przenocowaniu są między im Niechoniu, Budyszynie a klosztrze Marina Wiezda. Budyska mieszczanska rada jest na swoim zajszłym posiedzeniu na twar nowej sportowej hale z ciomi rajniszczemi dojednała. 12 milionów euro ma obiekt do romady pfaczyć, z toho so 10 milionów ze zakskiego fonga zapłacza. Miesto by potom swojski podziel we wysokości 2 miliona euro przełzało. Konkretną miestność, że sportową halu jeszcze nie maja, przyjrzyjem są mieszczanscy radziczelio plany za projekt jednowłosnie faworizowali. Z wiacorymi wariantami, jak najlepiej haszyńską wodę we Wotrowe zawieszczyć, jest to czera Gminska Rada Pańczycy Kuku zabierała. Pozadki, za tukwilnym haszyńskim hacze na Severny Kromiesy dość wody nie je. Zasadnie są się radziczelo przez jedni twarić 200 kubiknych metrów wulku cisternu. Za nią pytaja nietko kmane miestno, a chce dzia na cioch dybkach we wsy twarskie dno przepytować. Dokąd się zastaranie z haszyńskiej wody winowatostny na rok gminy, widzi wiesnonosta Markus Kreutz dobre wulady na spychowanie. Za nie dobia, hać do oktobra prostu zapodać, zomoli snanokletu twarić. Dr. Anja Pohonczowa a dr. Fabian Kaulfürst od Serbskiego Instytuta staje so zajszymaj dniomaj w Praze na międzynarodnej dziewaniczce na temu słoniki swiecze modernych technologii w obczyliwoj. Ona je przedstajisztaj między drugim ryczny portale, a w osobie modul Noa Leksika. K tomu przedstajisztaj zromadny przednożk z titulom Identyfikacja nowych słów a ich zaprzyjecie do serbskich leksikografijskich projektów. Dziewarniczka była organizowana od Wotriada za słowiański ryczespyt przy Słowiańskim Ustawie Akademii Wiedomości Czeskiej Republiki. Mieszczanska Rada we Wojorecach je na swoim zajszłym posiedzeniu nadałk za projekcijsku kuplu za tamniejszy planetarii przepodała. Nadałk dostała firma z francuskiej, kiś je na twartek ich naprawo specjalizowana, a kiś je po całym świecie hiżo wiace hać 400 planetariów uotuowa. Projekcijska kupla płaci niedzie 9 milionów euro. Wulki dziel so zapłaci od związka z pomocą sredku za strukturną zmienu. Planetariu na niedeszej leżoności OSI chce Niemskie Centrum za astrofizyku przychodzie w osobie dziecinu a modzinu za wiadomość a techniku zahorić. A to bych u nasze pojezdczek iż namakać też na naszej internetnej stronie a w naszej app MDR sabia.
1: Wiedro.
2: Haj, nimo jednotliwych mroczelów, ki su dżęca dekoratywne po niebiu popuczu, dostajmy dżęca znowa biele słońca. Wod 8 stopniu, z którym już sme dżęca rano przed 3 hodzinami zapoczęli, sme nietko hiżo miestem pola 16 stopniu, a hiżo o 10 stopniu wyższe, acz na 620, czy żywe slibro dżęca zalieze. Jutro so wotrania z blakami silnie podejść, czuje też nie wedrasu możne, ale potem najpożejszy od przypodnia so zaso uwiedri, słońce so pokaza a zworywa powieto jutro acz na maksymalnie 24 stopniu.
0: Jeden wyskacz stoi, a to na autodrozy 4 smier Dreżdany, mies Dreżdanami Starym Miestom a Dreżdanami Nowym Miestom, tam stoi po takim jeden wyskacz smier Zorec.
1: Serbski rozwóz.

0: Gdyż przez Rajlbicy jedziecie, a postaniecie przy Frenzlec koniec do statoku, potem ja mam zaostrzy, że napadło sobie dotal na znamierzku przed ponowienym domskim słowo dworowy wopkot hiszcze przeszmonene. No haj, tutaj szmonene, tedy by so najpożysz o tutun konstydzenia nietko woczkrabacz. Duo dosyć trawa, a miastem są polce, a kwudżaki mienicy już zarumowane. Przed hacz Rajlbiczanski dworowy wopkot, punżelu rano wotoria, je Bettina Wenderotowa hiszcze raz z nakupowanskim korbikom tam pobywa.
1: Při modernych szklenčanych durjach stejo wučanu EC-kartu zmožne, džeržujú na senzor a cak, durje so votoria. Nucka postrujíče vůz kasového automata. Steffen Frenzel so veseli, so moža po telko letach dživa a proce nitko skunčne vopkot votorič.
2: Mam votorinske čase zesti kartu, pon de pošitkone votorinske čase zesti pšelo roku, a tak prajne zbytne čas, hač do večo desačich, jo to šec kartu možne.
1: Vot punžele do nedžele, vot rania šestčich do večora desačich, moža se kupce přichodže svoje tvore nakupovač. Přitom staj Frenzlec manželska jara na regionalne produkty dživavoj. 25 vikovarjo možeš taj dotal zdobič, poveda iniciatorka Angelika Frenzlova.
3: Kaž doma nicko, tož budžajo zeleninu přivaš, a te štruje vecki za sich riznistva. Za skočine budu one tešivaš mlokovo produkte, a pon zmemoš te votamo mile ju žonob, pon rece mile smo mo tež muki, a šelake cerealije, a svodkoš upetali.
1: Rata Matijas Domanja nese runje kistu s čerstvimi kokami a romakom do vopkoda, a si jeszcze posledne wiece krótko przed wotoreniom z frenzlecami do reči. Nimo sada, zeleniny, kobasy a brieczki z huska chce przychodzie też rajbica gotowy w obiad szklince poskiczyć.
4: Mo skoro kujże tydzień te warimo, mo jenu gut kuchaku ze swoja rec mamo, ta jenu jara dobre jeszczyni a ja so nadziam za ta ludziam te swodzi.
1: A jeli pobrachuje raz darek abo karta k šulskemu zakodi, tež na to sú Frenzlecy přijotovani. Angelika Frenzlova.
3: Kis mjemo tež en dekorušk, mamo ti malo korbiki přijotovane, za može si ti nedam namestne, nihto je en darek spakvač.
1: Boze potajkim sú so vesnenjo načakali. Mez nimi Traudel Žurova ze susodstva, a vona zavisče nije jenička, kotraš je čipna.
5: Ja si myslím, že byli na to čakají.
1: Hej?
5: Když jsem já slyšela, jo. Oni jsou se poprvom zajímali, to jsou se všichni prašli, když já nikdy skončně očinč, tak já si to všem myslím.
1: A Frenzlice se nadžije, že nepřijdu si kupci jenož po zabitu butru, ale že s polnými rukomi nakupují.
0: Wot punžele rania dživiečich potekim, maja Rajlbicy nowy dworowy wopkot na konjechtec Frenzlec datoku, kiže potom šednje wot šestčich rania do večera džesačich wotorene. Impresie z nowoho wopkoda vidiče za tydzień tež najnovšim wudaču Wulatka. Cibetelki na dživiečie, dobranje.

0: 6 mjeńšinow do 9 je a tuž přepodam nětko ještě raz słowo Jany Čepice z Kulowa.
1: Nábožne słowo.
2: To pak měja zbožo, myslach si, jako možach krótko do wudrjenja wojny w bliskim wukodze z Dubaja domoj ličeć. Ale runje tak, myslach neličomne razy w riskantnych, wopkadnych sytuacjach. Trochuju, zo wszyscy hižo dożywichmy woskočiwe sytuacje, kotre su derje wyšli. Jako wiery we chrześcijan pak myslu, zo nie je wszystko jeno z Bożo albo przypad, ale skierje Boże wiedzenie albo Boża przedwidziwość. Tajke wokomiki, w kotrež ma z Bożo w niezbożu, zawostaje ja husto w uboke začuće dżagownostrze. Šo z Bożo w żywieniu nie je samozrozumliwe. Zawieście możeš myslić, to my ja z Bożo, ale potom tež dodać, Bohu dżak. Z tym zjazujesz swoje wolożenie z dżagownostrzu k Bohu. Przeju wam we woskočiwych sytuacjach, zoby Boh was škitał, a wy prajić moli, je derje wyšło, Bohu dżak.
0: Nábožne svoje kni, mieše dženca na doku a zamovitosti kulovskie vosady Jan Čepice, Kulova.

0: tak jo se rejšac zapacu.
1: Popytajmy jen do šitnych směrov šiegaš.
2: Taka přestoka je tekelnico rednego.
3: Klidera staka. Tam kvíky kvitu. Smijom je šipaš?
2: No, co godla nic? Te su napšaudu redne. Takie kwitki při nás v gumnie njamamy.
1: Co godla to obšetci ještě njoco?
0: Ješas, njoco se oprašaš.
1: Ugleda za tym, až bužome kelaso domoj šiščaš.
0: Zawieście bużo stary na to nieco rejcia zbyrasz.
2: No ja, no dery, aż nieśmy się tak daleko jeli.
3: Mam kwietki za stakiko.
1: Te pak się rytnie naszczypała, mila. Ja się z czym dokusał kelaso, a wy pijeżesz już do prietka.
3: Nie, ja com tego kelaso szczypiasz.
0: A ja tego... To słysza k tomu.
3: Smyżinca tak daleko trogowali, a smy samo nieznate kwietki namakali.
0: K tomu se groni ekspedycja, mila.
4: No, ulet z kolasom joca se napinajuce, teke zabudich holz ze zaspic. Na ležojske ferie nicht njemu se cakaš z takim uletom, ten konc tyžin ja južo mežošo se uperaš ljubežiči. Šak tišo na te ferie hošči šest tyžin jo cakaš. Agaš, stčora z kolasom vence duce, pen stajišo pšosim uše, snaš svišišo kukavu. Ho mam hošči luštne spiju za vas.

0: Uknjece, dolnosaskeje a gornosaskeje rece su we slepem gromadu přišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku teju recneju projektowu. Ten jaden jo dolnosaski projekt Zorja, ten drugi to jo ten gornosaski Domoj. Obej kupce intensivnje uchnjo te wodpowjednu sersku rec, a letosta stej prjedn raz organizirowałej zgromadnu ekskursiju na neutralnym miestnje, w regionje slepjańskiego dialekta. Žasyž obšelniku projekta Zorja a wesym wodprojekta Domoj su podla byli. Rěcne trena pla Zorjaku Gregor Wiczorek.
1: Dlatego, że czysto geograficzki słyszają slepiańskie strony tylko do Zakskie, a historycki do Górnej Łużyce, ale we trece a kultury skieruje do Dolnej Łużyce, a dlatego to jano perfektne, symboliskie miestko takiego zmakania, że już te dolno a górnoserskie ukniki mogą się zmakać.
0: Obszelniki są se oglądali serski kulturny centrum we Slepym, wiesny kjarchop ze starymi serskimi rowowymi kamieniami, niepilic dwór w Ronem, a teke uglowu jamu, przez kotaruż susy sy zgubili. Za czas ekskursje su powiedali obszelniki z maminorecniju powiedarku slepiańskiego dialekta Edith Pinkowieju na jeje dworje, a ze serskiju fararku Jadwigu Malinkowieju w slepiańskiej cerkwi. Obšelniki su malcnje namakali skromadnu rec a su se mogali derje umieniš, menite Gregor Wiczorek a Julian Nyča od projekta Domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jadne tym drugim, pičku přirunali, kak to při nich bježe, kak při nas, a za naše ľudje je taka tak interesantne pičku tu gernosersku rec słyšaš a za nje tyke našu rec a od toho mežeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až jo to najvážnejše, jo vížeš, až teke ve Dolnej Łužyce dawaja luže, kotorež uknu také pilne sersku ric, tak kež naši to ve vujki žarach čina, tak zorjaki ve dešnje. A ja si myslím, to možo byš jedna vujka velika motivácia za kuždo uknika. Se myslím, až bužeme to jako kšute programové dybk do našo programa ty zatvariš.
0: Obšelniki češego letnika projekta Zorja v juniju dokoncuju svojo žasež mjasecne uknjenje. Drugi letnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknjenju gornosrbšine akle zahopio.

0: Serske ukniki, te su srjedu do slepego a rownego oglidali, to sme rowno słyšali, a ten końc tyženja mežošo to teke w. Manfred Nickel, předseda towaristwa Njepilic dwór w Rownem, was učobnje přepšosujo, a to na zajčne piłko.
1: Njedźelu čizy ta zly komorska pšeza. My chcemy ten dwór jemu pokazać wszystko, a oni chcieją za nas grać, a serskie spiwy spiewać. Pun możemy też na nasz Hanzo Njepila dopełnić. My chcemy lica swój 260. burstak fajrować. A ja my chcemy też pokazać, każ żywy swój dwór, jeśli ja. Nic. A vielleicht budżamy jemu spiwać tu modlitu. Rone tojo Jana Wieska, tu ja zabić nie mogu.
0: No, ten narodnina Hanza Njepila, te su akle w augustcze, ale weto myżoszo tu nieżelu już piczku na jego dworje w Runem swisić. Kroni Manfred Nickel. Wet zega żasyszych, że nieżelu los, jadnu gożinku warnujo program, a zastupio dermo, ale dary su wiegin witane.

0: Hłoščonki za eksperty serskeje rece. Te jo sajžało srjodu we Serskem muzeju we mjesće. Dr. Marek Majer žiwa na Uniwersiće w polskim mjesće Łódź w tamnym Instituće za slawistiku. A wenn se tam zabiera z historiskeju, słowiańskeju a indoeuropskeju rece wedu. W swojom przednosku srjodu jo ulicował wo zwiskach serskeju recowu ze sprasłowiańszczinu. Za to jo dał teke cewy red przykładu ze wszakich modernych słowiańskich reców, a z wetem retyje połapskeje rece. Na przednosk jo przychwatało uszej dwarzastrza zajmców z Dolnej Łużycy, a samo z Barlinia. Mjaze jo był teke sobożywaśa Serskiego Instytuta w Chorzebusu Marek Slodička.
1: Ja nie jestem z tego uchadał, dokulaż to jest za zjawność, taką połszczykną zjawność przednosk był. A kniez Marek Majer, a kniez Marek Slodička z tej obej slawista. A z takim nie jestem z tego uchadał, aż nieco nowego nauknią, ale som obszadu, a som zginił, aż ta metateza likwido, nie jo jano w kaszubskiej rzece była, ale takie w drugich rzecach, aż na przykład w prasłowiańskiej rzece jo to zincaśne dolnoseskie słowo gronisz, jo gorniti, to groni or, a nic ro. Nicga. A aż to jo takie dało to słowo same, aż to jo takie dało w połapskiej rzece, to jo za mnie nowe było, a wiegin zajmne, to kolaż owace se mi jo zdało, aż to gronisz jo jadno, że no takie unikum dolnoserskie. Ale nie jo. To jo obszaudu słowiańskie słowo. A takie som nieco nauknął w tych żredłach, żeby ja sam, gaż niekakie przeszenia bym miał, bym mógł wyglinuć. Ja som pewnie jeszcze detaile zginił, coż nastupa jednotliwe etymologie serskich słow. Tam ja wielgin ukubłany nie som, a z takim jeszcze mi to wielgin spodobało.
0: Dogled do stawizny słowiańskich, a wezemnie serskiej urycowu, jo dało tu zriodu przy serskim bliżej w Serskim Muzeju w Chorzebuzu. A wy dostaniesz net dogled do terminu a zaredowaniu za ten koniec tygodnia. Stefanie Krautzholz jen za was ma po przyjducej muzyce.
2: Contrôle à deux.

0: serwis.
1: Kejns tyženja kiwa a šo se zawěsće zaslužili něco rědniko za tejdnja. Mógł wam nento wszakę narazić za ten czas. Przy mikrofonie ja, Stefanie Krautzeutz. Ktoś ma rad elektronisku a eksperimentelną muziku, może żyńca wiatrza dojeść do Hornikiec. To jest na niemski Knappenrode. W tamnej energiefabrik jo event endlich Wochenende Lab 2. Miaze nape sedemich a żewiszych budu tam zuki, kiedyż maszyny są stwerili. DJ-sets, live-performances a rozgrona. Bez reżi stoi to zmakanie elektroniskeje zukuje rice a selskeje formuje rice. Bydla są miaze drugimi DJ Phil, DB Plus, Zwejec a Daniel Kamenaj. Sobietu mygu fans komikułych zeszuku Mosaik z Casa DDR przyjść do szczęca pla Drioka. Tam jo we Steineców lużyskie mozaik zmakanie. Miazy zegażasyszych a dwieju przedawaju starsze a nosze zeszuki w budkach, ustajęca burzo a pyszny program. Wysymność są zeszuki w selskiej rycy, żeż abrafaksy są na ogliże placanego mlynikalia w canym końcu. Rość za dzisiaj tam we szczęcu burzo egen tak ako zastaranie z mlincami. Zaridowa jo Willi Paszka, kęcio ako balokopa nega sobugral pla selskiego mustwa. Celle kęc tyżenia burzowy lubniuje nimskie żyjen ludowych drastwu. Ose wiesi szykno okolo nalogu ludowie ryje a ludowych drastwu. Miestno jo rożoa zagroda przy wielikim spriwinem przystoku. Sobytu zega pisich, budu svetocnie vetekšiš, kaka ľudová drastva bužo ľudová drastva togo leta. Pedla bužo teke ministerski prezident Ditma Vojtke. Zaušich ogledajú bužo pyšnem marku živinje s tradicionelnim rucnikarstvom, regionálnymi špecialitami a nakladženim senovego stoga. Neželu bužo žaseš ich namša, pen budu maširovaš do rožuje zagrode na žajčne pivo. Paralelnie jo nimski Žišece a mlożinski žen ľudowych drastwu tam ľubnuje. Teke we blotach bužo dalčne vieraš kenca tyženja v Lubinje. Ten tyžin cvieše šuži slavnego pisnaja kvialižu Paula Gerharta. Vieraš k bužo neželu v Lubinje. Znamšu, svieženjom pomnika a koncertom, žož kči spominaš na živinje a statkovanje Paula Gerharta. Namša se zahopio zega žasešich cerkvi Paula Gerharta a Jojano Nimske Rice. Zega jatnašich jo svežin pomnika a vetpeludnjo vet zega stödich koruje koncert s titelom Mein Herz suche Freud. Chtoš co? Möža iš na cerkvine tom. Namiestnje okolo cerkvi buža wieleratny program. Muzika grajo tam wieliku rolu. To se vi. Neželu sčo učobne pšosone na šustoroc dve ve Tribinje. Tam pšose domovinska kupka tese na pyšne familjue svježin. Ja se nažijam, až nico jo pydla bylo za vas a vas redne kejnc tyženja. Ja žicem vam wiele vjasela. Meša se deje.
2: No a graj, kake bužo vedro k tomu?
0: Vedro.
2: Žedna mrokava na nebju a až do 26 stopňu žinca obžijen jo vedro liešojske. Noce mežo se eventuelnje chylu hýš, víče zajča budu planas v podpódňu bramborskije mrokavy a jadnotlivé zlievky abo nevedra, potom pak se uviedrio. Svinc obžijo zase ven a termometer pokažo maximálne temperatúry miaze 22 a 25 stopňami. Neželú teke svinsnje a suche pla až do styri a dvažasča stopňu.

Terminowe přeglejec za końc tyženja już mamy, ale teke nasz radiowy program Neželu mogu wam doporucyć. Nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler zjeo nas sobu na spacier przez Orgelowu krajinu Dolneje Łužice. We podpódniu okresu Wobjo Halsztas mit Henrastuce a zazniesz budu mjaze drugim twerbe wet mestarja Orgelow wet Johanna Sebastiana Bacha. Nasz kolumnist Bernd Pitkunings jo zase swojo piero u spitz nul a ma komentar k aktualnemu położeniu koło okowo przetrebania miliny. Gaż se ten koń z tyżynia szuży swieszy kjarliżał Paul Gerhardt, pön nesmejo teke w naszom programie fejlowasz, szak gasu jogo kjarliże kszute obstatk serskich kjarliżu. W naszym cerkwinnym ustrzewaniu bużo to grono wonio, słowo na tu Neželu ma Madlena Norbergowa z Rożebusa. Ale to prydne słowo maju Neželu przedsy nasze dzisi. Za nich mamy zase wesebne muzykaliski postrowe programie. Potakem, upwasio se zaszaltowasz, myslim se. Wetsiga jadna z cich ustrzewaju nasze kolegi wet MDR, jich program w Gornosarskiej Rzece, a ja sąpen we zwóconym casu wet napojadnok za was tu.

ten tyžeń wienujo se naš rožk z literaturu abo muziku tyženja dwěma jubilarkoma togo tyženja. Ga Minje Witkojc a Ingrid Huštytowej. Co raz tej obej burstak miły, Mina Witkojc 103 a 3 a Ingrid Huštytowa kulowate 7 Žinca słyszyszo spił, za kotaryż Ingrid Huštytowa jo napisała tekst. Jo to pop song Pšašanje ve svetnišću. Melodiju jo k tomu napisała Mahata Cyżec, a spiwaka jo Daniela Haase.

już jo nasza godzinka mimo. Niže lu, dypkunje wet na pojadnok se pak już zase słyszamy, Jolic, cośo. We mjaze casu myżoszo se przynoski a ustrzywania na naszom internetowym boku oglidasz a słyszasz pet rbb-online.de. Jo, nin to pak życzę wam redny start do końca tydzenia. Ja som Diana Szecowa, mieszo se rednie.